chako ujama diebi. Wasibi mama ninye. Enu ntibi mama niache. Nisobe fuwame suwa.